0: Bam. Co jest to? W cuisine.
1: O,
0: trzeba by domasz ciep. Cuisine.
2: Ore.
3: Ede jeden?